jako já, jo, jako já. Kde hocanský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocanský šípy najmout dá, jo, ho, ho.